Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike.